twarzy mi bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Autopromocja.
1: Weekend w Wielkim Mieście. Z przyjemnością kulturalnie zorganizujemy Twój weekend. Podpowiadamy, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć. Weekend w Wielkim Mieście. W każdą niedzielę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

Radia Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Już w najbliższy wtorek, 26 maja, od godziny 10, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
2: Spotykamy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by z jego gospodarzami i gospodyniami porozmawiać o aktualnych wystawach i najbliższych planach. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: cigarettes after sex. Quizlet. Kili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.

0: porach i tym, co umila codzienność?
1: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
0: Są sprawdzone przepisy
1: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
0: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
1: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry, witajcie. Oprócz Zielonych Świątek dziś obchodzimy całe mnóstwo innych, mniej znanych, ale znakomitych świąt. Jak na przykład Dzień Braci, podkreślający więzy rodzeństwa. Dzień Ślimaka, żeby docenić rolę tych zwierząt w ekosystemie, ale również dość makabrycznie dla tychże ślimaków, jako święto ślimaków jadalnych. Dziś również Dzień Teścia, czy też Dzień Szparagów. To są wspaniałe okazje, by życzyć Wam pięknego dnia. No i właśnie to czynię i zapraszam do godziny 12.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.

0: Dominika Biegańska jak zawsze o tej porze przybywa z przepisem na dziś, a zatem robimy głośniej radio, czyli Z.
1: Totalnie na surowo, sałatka, no taka sałatka nazywana zdrowiem. Marchewka połączona z porem i z natką pietruszki. Trzy składniki. Oprócz tego oczywiście za chwilę dorzucimy tam trochę, ale właściwie z tych składników jesteśmy w stanie sobie przygotować coś naprawdę pysznego. Potrzebujemy por. Ta biała część najbardziej nas interesuje, ale co z nią zrobić, powiem wam za chwilę. Dwie marchewki, pół pęczka natki pietruszki, trzy łyżki oliwy, ocet winny. Tutaj winny ocet. Musztarda dijońska, sok z cytryny. Tu potrzebne nam będą dwie łyżeczki mniej więcej, odrobina soli i czarny pieprz. Por. W pół plasterki. Marchewki obieramy i robimy sobie z nich wstążeczki, czyli używamy obieraczki do warzyw i dzięki temu dostajemy cieniutkie paseczki marchewki. Natka pietruszki oczywiście do posiekania. I nasze warzywa i natkę pietruszki przekładamy sobie do miski. Bierzemy słoiczek i łączymy. Oliwę, ocet, musztardę, sok z cytryny, sól i pieprz. Potrząsamy, żeby powstał nam taki fajny, delikatny dressing. I tym dressingiem polewamy nasze warzywa. Wymieszać to wszystko i surówkę najlepiej podać od razu po przygotowaniu. Jest taki mały tip kulinarny. Jeżeli chcecie, żeby por nie był tak bardzo wyrazisty, to po pokrojeniu w te plasterki zalejcie go na minutę wrzątkiem. On wtedy wypuści ten swój taki wyrazisty aromat i będzie delikatniejszy. No to smacznego. Dobrej sałatki.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Niedziela o tej porze to przegląd premier nadchodzącego tygodnia, których to premier całe mnóstwo, zwłaszcza dla dzieci, co przed 1 czerwca zupełnie nie dziwi. I tak za tydzień premiera dla widzów od 4 roku życia w warszawskim Baju Przygody Kubusia. W Tyskim Małym także za tydzień historia pewnego przedmiotu. To familijny spektakl Anety Wróbel-Wojtyszko i Adama Wojtyszki w reżyserii Anny Białoń. W gdańskiej miniaturze Mały Książę w reżyserii Michała Derlatki. A w sobotę w stołecznym Kapitolu Calineczka w reżyserii Gizeli Bortel. W Lalce Brzydkie Kaczątko, bajka na nowe czasy Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego, oczywiście na podstawie Andersena, a w krakowskim Varieté Adonis ma gościa Freda Apkę w reżyserii Rafała Supińskiego. Dla dorosłych Teatr Śląski pokaże w piątek Udrękę Życia Hanocha Lewina w reżyserii Michała Piotrowskiego, a w środę stołeczny współczesny Braci Lejman w reżyserii Oskara Winiarskiego. Gliwicki Teatr Miejski 30 maja da premierę Skąpca Moliera w reżyserii Jarosława Tumidajskiego, a krakowski Teatr Nowy Proxima Naszą Mamę Sinead. I o tym spektaklu dwa słowa już za chwilę.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Od poniedziałku do czwartku po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.

0: 30 maja na scenie Teatru Nowego Proxima w Krakowie premiera spektaklu Nasza Mama Sinead z autorstwa i w reżyserii Katarzyny Chlebny, która to pani Katarzyna jest naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale również w roli Sinead O'Connor.
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, pani Kasiu, że sięgnęła pani po twórczość tej artystki, ponieważ co prawda tutaj w opisie spektaklu jest napisane, że wychodzą państwo od Nothing Compares to You, po której to piosence o Sinead O'Connor usłyszał cały świat, ale ja osobiście jestem wielkim fanem jej pierwszej płyty The Lion and the Cobra, która uważam, że jest po prostu arcydziełem.
1: Tak, absolutnie się z panem zgadzam. Ta płyta The Lion and the Cobra wydaje mi się dla Sinead O'Connor kluczowa ze względu na ten taki buntowniczy, wykrzyczany, bardzo taki też osobisty charakter w naszym spektaklu. Też znajdzie się piosenka The Troy z tej płyty, bardzo emocjonalna i bardzo nawiązująca do tego, o czym też Sinead mówi, no przez cały tak naprawdę swój ten dorobek artystyczny i o czym ja staram się opowiedzieć w spektaklu, czyli o wyrastaniu i dorastaniu do siebie z jakiegoś bólu, z jakiegoś cierpienia, z jakiejś krzywdy, której doznało się w życiu.
0: Podczas gdy spektakl jest to Sinead O'Connor, to tutaj czytam w opisie, że będzie wędrówką no taką szerszą niż tylko zahaczającą, że tak powiem, o przystanki O'Connor, no bo pojawi się Prince, co jeszcze zrozumiałe, bo to on napisał na Nothing Compares to You, ale również Madonna.
1: Tak, to są takie tropy kulturowe, które są dla mnie bardzo istotne, żeby zbudować pewnego rodzaju kontrasty osób, które odnalazły się fantastycznie w showbiznesie, podążając pewną ścieżką, która jest bardzo świetnie mainstreamowo zaprogramowana, w kontrze do Sinead, która nie potrafiła podążać taką ścieżką, dlatego że w czymś innym upatrywała swoją misję czy swoją działalność. Dla niej nie sam showbiznes był celem, czy ekspresja i ekspansja własnej osobowości, ale do załatwienia miała coś większego, to znaczy krzyczenie, mówienie, śpiewanie o cierpieniu, o głodzie w samcach, o dzieciach bitych, maltretowanych, dotykanych, o problemie, z którym sama gdzieś się borykała. I ten show biznes, ten mainstream był drugą, trzeciorzędną sprawą w jej ambicji.
0: Zwracamy uwagę, że już 30 maja, później 31 i na początku czerwca Nasza Mama Sinead, przedstawienie według scenariusza i w reżyserii Katarzyny Chlebny z Katarzyną Chlebny w roli tytułowej. I pani Kasia,
1: w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie
0: oczywiście.
1: A ja zapraszam państwa również ze względu na wspaniałą obsadę. Mamy naprawdę cudownych aktorów scen krakowskich. Jestem zaszczycona ich obecnością w moim projekcie i nie mogę się doczekać tego momentu, w którym to nasze wspólne dzieło, dziecko ujrzy światło dzienne i na państwa obecność również nie mogę się doczekać.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
3: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme. Like

0: Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
1: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: W niedzielne przedpołudnie słuchacie Chili Z, tym razem nieodparcie kusząca propozycja dla słuchaczy z Warszawy i naszych miłych gości, bowiem w Muzeum Karykatury można oglądać wystawę The Best of Muzeum Karykatury. I na nią, no skoro The Best, zajrzymy za chwilę.
0: Weekend w

0: Zgodnie z zapowiedzią zapraszam do Stołecznego Muzeum Karykatury, które to muzeum kolekcjonuje obiekty z zakresu grafiki, ale także malarstwa czy rzeźby. Dzisiaj w zbiorach muzeum jest tych eksponatów przeszło 25 tysięcy, a wśród nich cymelia karykatury polskiej i światowej, począwszy od dzieł XVIII-wiecznych po najnowsze. Te dzieła poddaje się w tej placówce badaniom, konserwacji, digitalizacji, a katalog całej kolekcji jest dostępny online. Zwracam Waszą uwagę na wystawę The Best of Muzeum Karykatury. Na niej wybrane prace wyrażają, jak czytam, różnorodność postaw artystek i artystów wobec życia i sztuki, w tym wobec tak trudnego do uchwycenia i opisania medium, jakim jest żart. Wybranych zostało blisko 500 tych najśmieszniejszych, najostrzejszych, najcelniejszych, jednym słowem najlepszych dzieł z archiwum muzeum, do zwiedzenia którego, na przykład w niedzielne popołudnie, gorąco namawiamy.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Osobiście wyszukane w Chili Z.
2: Osobiście wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Fred Again obok Cocteau Twins, Portishead obok Little Sims. Takie to muzyczne wycieczki przez gatunki, klimaty i epoki.
1: Osobiście wyszukane. W każdy wtorek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Ale Lyttos, grecka oliwa z oliwek extra virgin, 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super, kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni.
17: Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak,
18: Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Iwon Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, media patroni, Twój Styl, Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
21: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście to także podróże, no i czas na podróż z chillyz.pl. Dzisiaj zabieramy Was w Himalaje, a mówiąc ściśle na lotnisko w Lukli, które to lotnisko leży na wysokości 2860 metrów i jest bez wątpienia jednym z najbardziej niebezpiecznych portów lotniczych świata. Szczególnie lądowanie w Lukli jest, no powiedzmy sobie szczerze, spektakularne. Mnóstwo filmów znajdziecie na YouTubie na przykład. Lotnisko zostało zbudowane na bardzo stromym zboczu, jest otoczone górami, przepaściami, pas jest nachylony i kończy się ścianą skalną. Ma również zaledwie 527 metrów długości, no w związku z tym lepiej, żeby pilot wyhamował. Lotnisko do tego wszystkiego jest zamykane z powodu, dość często zamykane z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Nie ma na nim jakichś zaawansowanych systemów podejścia, no więc piloci muszą ufać tylko swojemu doświadczeniu. Te manewry, szczególnie przy lądowaniu, muszą być więcej niż precyzyjne. Ale też nie jest tak, że na tym lotnisku wydarza się więcej wypadków niż na innych. Po prostu piloci są staranni i dobierani. Dla wielu samolądowanie w Lukli może być znacznie bardziej podniecające niż późniejszy trekking w najwyższe góry świata. Zupełnie się nie dziwię. Więcej o Lukli, a raczej więcej o lotnisku w tejże miejscowości piszemy na chillyz.pl.
1: Chillyz.

Zapraszam do słuchania naszych podcastów. Na czyliz.pl znajdziecie m.in. spacerowy przewodnik po stolicy w wersji audio oraz rozmowę z Antkiem Sztabą o świetnym Hamlecie w Teatrze Powszechnym, w którym to Hamlecie zagrał rolę tytułową. Rafał Turowski, dziękuję za dziś i polecam się waszej uwadze także jutro od godziny 13. Czyli Z.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Już w najbliższy wtorek, 26 maja, od godziny 10, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
2: Spotykamy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by z jego gospodarzami i gospodyniami porozmawiać o aktualnych wystawach i najbliższych planach. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Von Sanchez. Bilety na eventim.pl. Bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl, Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
0: Po reklamie.

0: Tízet.
1: Tízet. Pogoda.
2: Lato w pełni chciałoby się powiedzieć, nie tylko widać je za oknem. Rtęć osiąga pierwsze rekordowe temperatury, to znaczy w tej chwili w Warszawie 25 stopni, 26, 27 na południu kraju, w Katowicach i Krakowie, 23 stopnie nad morzem na północy. I uwaga, takie temperatury dzisiaj i jutro, potem chwilowe załamanie, ale do tych letnich temperatur lepiej się przyzwyczajać. Ciśnienie rośnie, a biometr działa korzystnie.
1: Odbicia kultury w Tízet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: A w programie Odbicia Kultury będziemy pękać z dumy, ponieważ znamy już listę laureatów 79. Festiwalu Filmowego w Cannes. Jury pod przewodnictwem wybitnego filmowca Parka Chan-wooka doceniło film Ojczyznę w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, i to nie byle czym, bo nagrodą za reżyserię. Do tego tematu będziemy wracać, ale sprawdzimy również, kto jeszcze został wyróżniony przez międzynarodowe jury.
1: Odbicia kultury w Tízet.

Same dobre wiadomości na antenie Chili Z. Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię na 79. Festiwalu Filmowym w Cannes, a statuetkę dostał za film Ojczyzna. Polak jednocześnie powtórzył sukces Wajdy i Skolimowskiemu, bo został trzecim polskim filmowcem, którego doceniono co najmniej dwa razy w konkursie głównym kanańskiego festiwalu. W 2018 roku dostał taką nagrodę za Zimną wojnę, a w dotychczasowej historii wydarzenia dokonali tego właśnie tylko Andrzej Wajda i Jerzy Skolimowski. Wajdę konkursowe jury nagrodziło dwa razy za film Kanał i za Człowieka z żelaza. Zresztą Człowiek z żelaza był pierwszym polskim filmem docenionym Złotą Palmą. Przypominam, ten film w rekonstrukcji cyfrowej kanańska publiczność zobaczyła również w tym roku. A drugą Złotą Palmę dla polskiej kinematografii zdobył pianista w reżyserii Romana Polańskiego. Z kolei Jerzy Skolimowski jest polskim rekordzistą kanańskiego głównego konkursu. Sięgnął po trzy nagrody, poza wielką nagrodą jury dla Wrzasku. Doceniono jego scenariusz za Fuchę i nagrodę jury trafiła do filmu Io. Bez dwóch zdań, tak mocnego otwarcia polskie kino na festiwalu kanańskim nie miało od dawna. I wspaniale, że Paweł Pawlikowski tak konsekwentnie realizuje swoje filmowe marzenia. O czym jest film? O tułaczce, można powiedzieć najkrócej, ale tak naprawdę na to pytanie każdy będzie mógł odpowiedzieć sobie sam już niebawem, ponieważ Ojczyzna wchodzi do kin w czerwcu i wtedy będziemy mogli przekonać się, czym zachwycił się świat. Najważniejsze, że właśnie polskim kinem. You are not good enough. Blood Orange, właśnie tak gramy dla Was na antenie Chili Z.

0: Between Cracks i Joe na antenie Chili Z, a ja zapraszam Was do nietypowych miejsc po to, żeby właśnie kontaktować się ze sztuką. Tegoroczny program targów Art Warsaw koncentruje się na bardzo ścisłej współpracy, ponieważ z jednej strony mamy Art Warsaw w Villa Róż, a potem w Willi Gawrońskich Fundacja Wisteria organizuje wystawę wzornictwa, a Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski gości targi książki artystycznej Nobody Reads This. W samej willi bogaty repertuar wydarzeń, autorskie oprowadzania, performanse, no ale też taka okazja, żeby zapytać artystów, co mają na myśli. Pamiętajcie, że do sztuki współczesnej można podejść na 1000 różnych sposobów, ale zawsze najlepiej przychodzić ze swoimi własnymi pytaniami. Tutaj naprawdę nie ma złych tropów. Każdy może okazać się cenny. Ważnym punktem tegorocznej edycji jest wystawa Rikako Kawułki i Edwarda Dwórnika w Fundacji imienia Edwarda Dwórnika. Targi Art Warsaw Villa Róż to jest wydarzenie, na które wstęp jest wolny i oglądać sztukę współczesną można dzisiaj do godziny 19. Jest to ostatnia taka możliwość. Z pewnych źródeł wiem, że kolejka się zmniejsza, więc jeżeli nie macie planów na to popołudnie, no to Villa Róż to jest ten adres, który warto zapamiętać. Art Warsaw. Nietypowe wydarzenie, które właśnie zaostrza nasz apetyt na sztukę współczesną.
1: Nastaw się
2: na Chill Out.
3: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Lola Young. From Down.

0: secrets after sex. Quizlet. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Yvonne Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z Grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl, Jazz Forum, Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
25: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

i nagon na antenie, czyli Z. Czasami sztuca zarzuca się, że jest oderwana od ziemi, że nie wyjaśnia tego, co jest przedmiotem naszych prawdziwych zainteresowań albo prawdziwego niepokoju. Tymczasem wystawa, którą chcę Wam gorąco polecić, wystawa, którą można oglądać w warszawskiej Zachęcie, dotyczy tego, w jaki właśnie sposób sztuka współczesna opisuje czas przejścia od dzieciństwa do dorosłości i problemy, z którymi mierzą się dziś osoby nastoletnie. No, czy narzędzia artystyczne mogą pomóc w budowaniu relacji i tworzeniu jakiejś alternatywnej komunikacji? Czy są w stanie dać realne wsparcie w przeżywanych kryzysach i przywrócić poczucie sprawczości? To są bardzo ważne pytania, ale też moim zdaniem dostęp do narzędzi, które nie zawsze wydają się nam oczywiste. Wspólnym wątkiem oczywiście jest nie tylko doświadczenie dojrzewania, ale też co my jako osoby dorosłe możemy w obliczu tego doświadczenia zrobić, jak my możemy pomóc. Pamiętajmy, że to nie jest łatwy czas. Wojna, która toczy się w bliskim sąsiedztwie, katastrofa klimatyczna, to tylko wzmacnia przeświadczenie o braku pewnej przyszłości, a z drugiej strony nastolatkowie doświadczają przemocy rówieśniczej, przemocy systemowej. No i do tego dochodzi jeszcze chaos wynikający z natłoku obrazów, fake newsów, presji wywieranej przez media społecznościowe. Artystki, artyści i osoby artystyczne przyglądają się więc tej granicy między dzieciństwem a dorosłością i mówią o tematach bardzo uniwersalnych, również dla osób już dorosłych, dojrzałych. Akceptacja cielesności, szukanie tożsamości, mnóstwo wstydu, mnóstwo lęku przed oceną i strachu przed odrzuceniem. No i powracające tematy, samotność, wycofanie i tęsknota za przynależnością. Bardzo mocna wystawa, nie tylko dla nastolatków, nie tylko dla ich rodziców, ale dla nas wszystkich, żeby trochę się zatrzymać, trochę pomyśleć, a na pewno, żeby odrobinę się uwrażliwić na to, kim są dzisiaj młodzi ludzie i co tak naprawdę przeżywają.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
3: Polecam i zapraszam. Monika Dutak-Gol, redaktorka naczelna.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Po reklamie.

0: Psilizet. Pogoda.
1: Tyle słońca w całym mieście, a w zasadzie tyle słońca we wszystkich miastach. Dzisiaj co prawda słońce bawi się trochę w kotka i myszkę z chmurami, ale ten scenariusz dla nikogo nie okaże się groźny. Temperaturowo 25-26 stopni w Polsce centralnej, tyle pokazują warszawskie termometry. Podobnie sytuacja ma się na południu w Katowicach i w Krakowie, 22-23 stopnie na północy.
0: Odbicia kultury w Chilizet. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Ta wysoka temperatura sprawia, że jakoś łatwiej jest nam myśleć o wakacjach, a w trendach wakacyjnych króluje ciemność i chyba nigdy nie była aż tak pożądana. Podróżnicy zamieniają zatłoczone plaże i miejskie city breaki właśnie na nocne safari, na obserwację zorzy polarnej albo spanie pod rozgwieżdżonym niebem pustyni. Noktoturizm wyrasta na najmodniejszy trend turystyczny najbliższych lat. Sprawdzimy, z czym to się wiąże.
0: Odbicia kultury w Chilizet.
1: A też proszę, Mind Loaded. Tak zaczynamy kolejną wspólną godzinę, minuta po 15:00.

Baby Rose w Chili Z. Odwiedziłam dzisiaj rano Łazienki Królewskiej. Muszę się wam przyznać, że tłumy biegających, tłumy odpoczywających i kolejne powody, żeby odwiedzać ten szczególny park. A powody to między innymi nowo otwarty amfiteatr już po remoncie, ale też wystawa, którą już teraz warto zapisać, bo to jest projekt realizowany wspólnie przez Muzeum Teatralne we współpracy właśnie z Łazienkami Królewskimi. No i będzie można poznać teatralny świat przez pryzmat kostiumów, rekwizytów, scenografii, zdjęć z przedstawień. To będzie ekspozycja w starej oranżerii, która przypomni sztuki czterech słynnych dramatopisarzy. Sofoklesa, Moliera, Szekspira i Racina. Stanowiły kanon króla Stanisława Augusta, więc będzie się działo. Ekspozycja przybliży też kurs literacki ostatniego króla Polski, fascynację twórczością. Zresztą będziemy podziwiać oryginalną dekorację malarską Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii. Jej autor uwiecznił na plafonie wizerunki profilowe słynnych dramatopisarzy. Teatr Królewski był obok Teatru Małego i obok amfiteatru jedną z trzech scen teatralnych Łazienek Królewskich. Więc tak oto proza będzie się tutaj łączyć z tym, czego dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Będą kostiumy, będą rekwizyty i przede wszystkim będziemy mogli trochę wrócić do takich spektakli jak Hamlet, jak Król Edyp czy Ryszard III. Circles, Durand Jones, The Indications. To jest nasz sposób na udane popołudnie w Chili Z.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie. Nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Chili Z.
2: Chili Z.

0: Wiele mówiący tytuł Lost and Found na antenie Chili Z. 3 dni 70 wystawców z Polski, Ukrainy, Francji, Hiszpanii, Niemiec, ba nawet ze Stanów Zjednoczonych. Niezależne wydawnictwa, do tego instytucje sztuki, fundacji, kolektywy, ale też indywidualni twórcy i twórczynie. Co zobaczymy podczas drugiej edycji targów książki artystycznej Nobody Reads? Odpowiedzi kryją się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tam można wstąpić, można się przekonać, czym tak naprawdę jest książka artystyczna, książka kolekcjonerska. No i to też jest bardzo ciekawe, bo przygotowujemy się do targów książki, a tutaj mamy alternatywę. A miejsce też nie jest przypadkowe, no bo to w końcu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zadebiutowała nowa księgarnia artystyczna. Zresztą warto tam zajrzeć, wspaniały projekt wnętrza. No i CSW idzie o krok dalej. Pierwsza edycja targów Nobody Reads This. No, jestem bardzo ciekawa, z jakimi reakcjami spotkają się te targi i jestem bardzo ciekawa, co będzie z nich wynikało w takiej, wiecie, długoterminowej perspektywie. A nam wszystkim życzę, żebyśmy byli w stanie spojrzeć na książki jak na przedmioty kolekcjonerskie.
1: Nastaw się na Chill Out. Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz.

0: Gra.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Po reklamie.

Chili Z.

No i tak, ja wracam jak bumerang lub to wraca jak bumerang. Jeszcze kilka lat temu nocne wyprawy kojarzyły się no raczej z amatorami astronomii albo z jakimś survivalem. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, bo stało się bardzo ważną częścią luksusowej turystyki. Według wszystkich oficjalnych danych ten segment rośnie i to lawinowo, a jego wartość ma się jeszcze podwoić, więc spójrzcie, to tylko kolejny dowód na to, że mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami, które napędzają się jednocześnie. Z jednej strony jesteśmy zmęczeni przebodźcowaniem, mamy potrzebę detoksu i fascynację naturą, którą najlepiej odczuwa się właśnie po zachodzie słońca. No i chcemy być w danym miejscu sami. No więc podróżnicy polują na Zorzę Polarną w Kanadzie, Finlandii czy na Islandii, obserwują Drogę Mleczną na pustyni Atacama albo śpią pod gołym niebem na solniskach Botswany. Coraz większą rolę odgrywa też tak zwany dark sky tourism, czyli wyjazdy do miejsc niemal całkowicie wolnych od zanieczyszczeń światłem. Pomaga w tym taka specjalna skala, która określa jakość nocnego nieba i klasa pierwsza oznacza niemal idealne warunki do obserwacji gwiazd. No, rok 2026 ma należeć właśnie do Celestial Travel, czyli podróży skupionych wokół doświadczeń nocnego nieba i nowiu księżyca. Miejsca takie jak Namibia, jak Chile mają wzrost rezerwacji właśnie w trakcie nowiu i to osiągający nawet ponad 40%. Co będzie dalej? No na pewno prywatne obserwatoria, łóżka pod gwiazdami. To będzie coraz intensywniej przenikać też do takiego świata hospitality. Już mamy specjalne tarasy do obserwacji nieba. No ale umówmy się, moi drodzy, taki taras do obserwacji to każdy może urządzić na własnym balkonie.

Sharpness i Jamie Woon. To dzisiaj na antenie Chili Z, a już jutro w warszawskiej Zachęcie pokaz mody, a w zasadzie imersyjne dzieło sztuki. Projektantka Joanna Hawrot kolejny raz wychodzi poza takie klasyczne rozumienie tego, czym jest pokaz, i proponuje nam wielowymiarowe doświadczenie. W projekcie Gloria łączy modę, sztuki wizualne, do tego jeszcze jest choreografia, dźwięk, nowe media, no i imersyjne środowisko. A punktem wyjścia dla projektu jest zjawisko Glorii, czyli fenomenu optycznego, które doskonale kojarzymy z naszych podróży samolotem. On pojawia się wokół cienia obserwatora na powierzchni chmury lub mgły, czyli takie charakterystyczne, koncentryczne kręgi światła, widocznie tylko z określonej perspektywy. One stały się dla Joanny Hawrot metaforą doświadczenia, które istnieje tylko w relacji między ciałem, spojrzeniem, a przestrzenią. No i to jest taka rama, na której zbudowana jest struktura wydarzenia, a moda, ubrania, to medium, które buduje emocjonalną i sensoryczną narrację, jak mówi sama projektantka. Bardzo ważnym elementem tego projektu jest cyfrowe środowisko 3D przygotowane przez Katarzynę Dębską. To jest taka wirtualna przestrzeń oparta na silniku gier komputerowych i jest miejscem prezentacji nowej kolekcji właśnie w formie Digital Fashion Show. Więc będzie to odważne, będzie to poza takim klasycznym wymiarem pokazu mody. Będzie też warstwa dźwiękowa w przestrzeni Zachęty. Wystąpi Jerzy Mączyński, muzyk związany ze sceną jazzową, ze sceną eksperymentalną. Współpracował m.in. z marką Hermé podczas Tygodnia Mody w Paryżu, a na potrzeby Glorii przygotował specjalną ambientową kompozycję, która stworzy tło muzyczne do całego tego doświadczenia. To wszystko już jutro o 21:00 w warszawskiej Zachęcie. Wstęp jest wolny. I'm sorry. Z tym wyznaniem pojawił się w Chili Z Arlo Parks.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

0: Utilizet. Pogoda.
1: Bardzo ciepło, słonecznie, choć coraz więcej chmur gromadzi się nad Polską. Na razie słońce bawi się z nimi w kotka i myszka. Efekty, no cóż, będą miały swoje konsekwencje, ale to dopiero w nadchodzących dniach. Dzisiaj cieszymy się czasem wolnym, cieszymy się słońcem i wysokimi temperaturami. 25 stopni pokazują stołeczne termometry. W Katowicach i Krakowie 26-27, na północy kraju 23 stopnie.
0: Kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Minęła godzina 16, my snujemy plany. W Krakowie odwiedzamy kiermasz, ale też mlaskoty. Będziemy się zachwycać tym, w czym zakochał się TikTok, czyli sernikiem dyniowym. No i sprawdzimy, o co chodzi z polskim kompotem, no, który został pokochany przez międzynarodowe środowisko influencerów. Widzicie, sprawdzone patenty wracają i to z impetem.
0: Odbicia kultury w Chili Z.

Proszę bardzo, Stack, Sand Harrison na antenie, czyli Z. Soft Life to jest trend, który warto zapamiętać. To nie jest trend dla tych, którzy chcą mniej pracować, ale raczej taka filozofia, która mówi: przestań udowadniać światu, że dajesz radę, no i zacznij żyć tak, żebyś naprawdę dawała. Różnica, jak sami wiecie, jest ogromna. Hashtag Soft Life przekroczył 3 miliardy wyświetleń. Kobiety przestają przepraszać za to, że idą spać o 22 i mówią nie w temacie dodatkowych projektów, a zamiast gotować po prostu zamawiają gotowe jedzenie. Odkrywają, że życie prowadzone z mniejszym oporem paradoksalnie pozwala robić więcej. No i są te przyjemności bez wyrzutów sumienia, czyli długa kąpiel w środku tygodnia, spacer bez telefonu, książka zamiast serialu, kawa parzona powoli rano, zanim zaczniemy dzień. A Soft Life mówi, to nie są nagrody za produktywność. Tak powinno wyglądać życie. Oh World, Ivan Av. Tak, gramy dla Was. To 13 minut po godzinie 16. To jest nasz sposób na udany weekend.

0: Falling into Place, czyli Z. Proud, nowa produkcja HBO Max, zdobyła najważniejszą nagrodę, czyli Grand Prix na prestiżowym festiwalu Series Mania we Francji. Serial z Ignacym Lisem w roli głównej doczekał się zwiastuna i w końcu ujawniono datę premiery. Warto już dziś ją sobie zapisać. Premierę przewidziano na 12 dzień czerwca, a serial opowiada o nieheteronormatywnym mężczyźnie, który wiedzie beztroski tryb życia. Są to zagrabione imprezy, przelotne romanse, praca w charakterze modela, ale gdy po śmierci siostry musi zaopiekować się jej małym dzieckiem, to świat wywraca się do góry nogami. Muzyka klubowa przeplata się z dramatycznymi scenami z życia Filipa. Co z tego wynika? Polecam ten serial waszej uwadze. Na mnie zrobił gigantyczne wrażenie. Przypominam, premiera serialu Proud na HBO Max już 12 czerwca.
1: Chillout. Nastaw się
2: na Chillout. Autopromocja.
1: Już w najbliższy wtorek, 26 maja, od godziny 10, specjalny program prosto z plenerowego studia Chili Z.
3: Spotykamy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by z jego gospodarzami i gospodyniami porozmawiać o aktualnych wystawach i najbliższych planach. Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się zbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Po reklamie.

Max Stachasiuk i jego seans na antenie, czyli Z. A my szeroko otwieramy okno na świat i sprawdzamy, na jakie wystawy warto się wybrać. Tate Modern w Londynie oczywiście. Tam można oglądać pracę Tracy Emin. To jest w tej chwili jedna z najważniejszych postaci brytyjskiej sztuki współczesnej. Ekspozycja obejmie etapy z różnych momentów jej kariery. Od takich bardzo wczesnych realizacji z lat 90. aż przez tekstylia, neony, ikoniczne instalacje. Będzie też nominowana do Nagrody Turnera realizacja My Bed. Będą najnowsze rzeźby i obrazy, ale centralnym tematem autobiograficzny charakter jej sztuki, czyli osobiste doświadczenia. Wystawa pokazuje, w jaki sposób ta artystka bardzo konsekwentnie buduje własny rozpoznawalny język i jak łączy to, co bezpośrednie, poetyckie, z szczerością formalną. Opisy kuratorskie robią naprawdę bardzo duże wrażenia. Zdjęcia z tych inscenizacji również, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko wpisać londyńskie Tate Modern na listę pozycji obowiązkowych. No a będąc już w Londynie, Serpentine North Gallery to jest kolejne miejsce obowiązkowe, a tam David Hackney, który od lat bada, jak sztuka i technologia przenikają się i otwierają nowe możliwości patrzenia i obrazowania. Ta sztuka zachęca nas do zwolnienia i do takiego bardzo uważnego spojrzenia na codzienność. Powtarzalne cykle natury, takie jak wschód słońca, mają szczególną wartość. Na wystawie są najnowsze realizacje, w tym słynny Moon Room, czyli wyraz wieloletniej fascynacji światłem i upływem czasu. Bardzo ciekawe, no i przede wszystkim dostępne jeszcze przez całe lato, dokładnie do 23 sierpnia. A u nas Change, Belle Cobain, właśnie tak gramy dla Was przed godziną 17 w Chili Z.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Chilli Z. Pogoda.
2: Lato pod koniec maja. W zasadzie dlaczego nie? Taki prezent zrobiła nam pogoda. 24 dzień maja i pierwsze temperaturowe rekordy. 24 stopnie pokazują termometry w Polsce centralnej, 25-26 stopni na południu, 21-22 stopnie na północy kraju. No i to jest taki pierwszy oddech lata, ale spokojnie, tych oddechów będzie niebawem dużo więcej. Biomet dobrze wpływa na nasze samopoczucie.
0: Odbicia kultury w Chilli Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
2: Zapraszam i uśmiecham się szeroko. Biennale w Wenecji od ponad 100 lat jest jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla sztuki współczesnej. No a tegoroczna edycja to istny barometr nastrojów, tematów, kierunków rozwoju świata artystycznego. Wystawa główna, pawilony narodowe, w ogóle wszystkie przestrzenie miasta tworzą opowieść o tym, kim dziś jesteśmy. I bardzo podoba mi się, kiedy sztuka łączy się z refleksją. O tym będzie dziś więcej.
0: Odbicia kultury w Chilli Z.
2: A na dobry początek, Don't Live.

Lola Young, From Down Here. Biennale w Wenecji to jest jedno z najważniejszych wydarzeń ze świata sztuki współczesnej. No i miejsce, gdzie od końca XIX wieku spotykają się artyści, kuratorzy, kolekcjonerzy, instytucje i, uwaga, galerie z całego świata. Tegoroczna edycja, szczególna, symboliczna, emocjonalna i sam tytuł, czyli Mniejsze to nacje. Tak to hasło można rozumieć, oczywiście rozumieć je muzycznie i metaforycznie, ale w rzeczywistości chodzi o takie bardzo subtelne rejestry doświadczenia, emocji, pamięci, odejście od estetyki spektaklu, nadmiaru, na rzecz uważności, ciszy, relacji, regeneracji i słuchania. Chodzi o potrzebę zwolnienia i wsłuchania się w to, co funkcjonuje poza tym głównym hałasem współczesności. W praktyce ważne tematy, tematy takie jak migracja, jak kryzys klimatyczny, jak duchowość, ale też relacje ciała z przestrzenią i historią. Wystawa główna to ponad 100 artystów i kolektywów z różnych części świata, ze szczególnym naciskiem na twórców z Afryki, Karaibów, Ameryki Łacińskiej i diaspor globalnego południa. To jest też kontynuacja takiego szerszego procesu decentralizacji zachodniego kanonu sztuki współczesnej, który w ostatnich latach był bardzo silny w instytucjach międzynarodowych. Równolegle działa 90 pawilonów narodowych, czyli taki tradycyjny fundament Biennale. Każdy kraj przygotowuje własną ekspozycję. No i ta edycja już budzi bardzo duże dyskusje polityczne. Debaty dotyczą m.in. reprezentacji państw uwikłanych w konflikty zbrojne i relacji między sztuką a odpowiedzialnością kultury. Marciba Otherwise, właśnie tak gramy dla Was 13 minut po 17:00.

0: Take Care of You, Sheldon Wilson i Seed. Ja zapraszam Was do kina Illusion. Tam w najbliższą środę pokaz filmu Nieodwracalne. Poprzedzi go dodatkowo prelekcja. Ja tylko przypomnę, że z pokazu, z premiery tego filmu podczas festiwalu w Cannes wyszło nawet 200 osób. Krytycy ochrzcili dzieło Noego mianem filmu, który oglądanie będzie niemożliwe dla większości widzów. Sceny są bardzo długie i na ekranie widzimy dosłowne akty przemocy. Sam reżyser zresztą zauważył, że osoby, które postanowiły obejrzeć film, po latach pamiętają go głównie z przerażających momentów, a nie z pomysłu na ułożenie kolejności zdarzeń w odwrotnej chronologii. Nieodwracalne doczekało się swojej legendy. Figuruje w każdej internetowej liście jako najbardziej obrzydliwy z filmów. No, nic dziwnego, że niektórzy widzowie odmówili dalszego oglądania, a nawet kolejnego seansu. Pomysł na ten film to jest 12 scen zmontowanych chronologicznie od ostatniej do pierwszej. Wielkie kino na wielkim ekranie to jest taka akcja, która połączyła Filmotekę Narodową, Kino Illusion i portal Filmweb i pokazują i omawiają klasyki. Nic dziwnego, że Nieodwracalne więc znalazło się na tej liście. I co ciekawe, mimo upływu czasu, film niezmiennie cały czas uchodzi za jeden z najbardziej kontrowersyjnych. Bilety są jeszcze dostępne. Łukasz Muszyński wprowadzi nas w ten, co tu dużo mówić, film, który na stałe zapisał się w historii kina.
1: Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
3: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku od 13. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie. A warto?
15: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Po reklamie.

Lubię i Mateusz Gędek. Właśnie tak gramy dla Was na antenie, czyli Z. Kino wiadomo, owszem, można, no ale premier VOD. A w tym temacie czerwiec przyniesie nam niejedną niespodziankę. Powroty, ale też nowości. Na pewno nowy wciągający kryminał na podstawie powieści Harlana Cobena. Będzie też dokument o Michaelu Jacksonie i jego problemach prawnych. No i komedie romantyczne z nieoczekiwanym twistem. 3 czerwca Michael Jackson The Verdict. To jest też bardzo taka ciekawe złożenie, ponieważ w kinach cały czas jest film Michael, a lada moment będziemy mogli obejrzeć serial dokumentalny, który skupi się na temacie całkiem pominiętym przez twórców filmu. A chodzi o kontrowersje związane z Królem Popu, a w szczególności jego problemy prawne i oskarżenia. Produkcja skupi się też na procesie sądowym z 2005 roku, kiedy Jackson stanął przed sądem i usłyszał 10 zarzutów dotyczących molestowania nieletniego chłopca w jego posiadłości. Dokument odkrywa kulisy procesu i przedstawia wywiady z członkami ławy przysięgłych, którzy ostatecznie uniewinnili Jacksona od postawianych mu zarzutów. Jestem bardzo ciekawa tego serialu. Film mnie nie przekonał, no ale wiecie, jak to mówią, piłka w grze, zobaczymy, co też się tutaj wydarzy. Słodkie Magnolie, kolejny sezon ma swoją premierę 11 czerwca, no i to jest praktycznie kandydat do oglądalności murowany, bo serial oparty na książkach Cheryl Woods. 3 kobiety przyjaźnią się od dzieciństwa, mieszkają w małym miasteczku i bohaterki pomagają sobie w różnych sytuacjach, od codzienności, obowiązków, związków, po karierę i inne trudności. Ciepły serial o tym, że tacy najbliżsi nam ludzie są absolutnie niezbędni. No, o tym warto pamiętać. Demon Obał można pogłośnić.

Back It Up, to jest właśnie GZ, Caro Emerald. I wszystko co dobre szybko się kończy. Tak samo jest z naszym dzisiejszym spotkaniem w ramach programu Odbicia Kultury. Bardzo Wam dziękuję za piątek, za sobotę i za niedzielę, ale też za wszystkie Wasze propozycje kulturalne, ponieważ inspirujemy się zawsze wzajemnie, więc bardzo sobie cenię, że też podrzucacie te rzeczy, które wpadają Wam w oko i w jakiś sposób Was zatrzymują. Proszę o więcej niezmiennie alicja.myśliwiec@chillyz.pl. Ja skrupulatnie wszystko zapisuję i wracam do Was w przyszły weekend z kolejną dawką rekomendacji kulturalnych. Raz jeszcze ślicznie dziękuję i mówię do usłyszenia. Zostawiam Was z muzyką, o której mówimy krótko. Esencja. Chilloutu.

0: Dział w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Lato w Half Price.

0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: cigarettes after sex. Twizzlet. Czyli Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.

0: reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chillies.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: To jest Chillies. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy?
4: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
1: Po reklamie.